0: W kancelarii budynku parafialnego Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Karwinie-Frysztacie spotykam się z proboszczem tutejszej parafii ewangelickiej, księdzem Emilem Macurą, który jest równocześnie także prezesem Stowarzyszenia Marcina Lutra w Republice Czeskiej. Właśnie o tym stowarzyszeniu chcę z księdzem pastorem dziś porozmawiać. Przez okno widzimy fronton frysztackiego pałacu Laryszów, ale jeśli znacie Państwo to miejsce, to wiecie też, że między zamkiem a kamienicami przy rynku jest stosunkowo ruchliwa ulica, na której bruku odbija się dźwięk każdego przejeżdżającego pojazdu. Niczemu się więc nie dziwcie, nie bójcie się, nie zamykajcie okien. Jeżeli coś będzie dudniało, to nie nadciągająca burza, to z radia, tu od nas, z frysztackiego rynku. Księże Emilu, serdecznie Cię witam i od razu przechodzę do pytania. Czym jest Stowarzyszenie Marcina Lutra, któremu prezesujesz, i jakie są jego cele?
1: A więc Stowarzyszenie Marcina Lutra w Czechach jest organizacją pozarządową, oczywiście o charakterze non-profit. Zajmuje się w miarę systematycznie rozwijaniem, pielęgniowaniem, a w ostatnich czasie głównie popularyzacją duchowego dziedzictwa teologicznego oraz kulturowego księdza doktora Marcina Lutra. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w czeskim Cieszynie, a co należy do celów albo takich jakichś obszarów działalności tego stowarzyszenia? Konkretnie chodzi o organizowanie wykładów, prelekcji, konferencji w takim charakterze historyczno-teologicznym oraz różnych spotkań promujących zwłaszcza myśli, dzieło Marcina Lutra. Dalej zajmujemy się publikowaniem, propagowaniem dobrej literatury z tego zakresu.
0: Do kogo ta oferta jest adresowana?
1: Ostatnie lata daliśmy sobie w stowarzyszeniu taki cel, albo chcemy więcej akcentować popularyzację dzieła, myśli, w ogóle postaci księdza doktora Marcina Lutra między młodymi. A więc może wspomnę, że współpracowaliśmy też w ramach X-Campu, czyli takiego dla młodych spotkania.
0: Festiwalu dla młodych, który co roku odbywa się w Śmiałowicach.
1: Tam mieliśmy taki workshop, albo można powiedzieć seminarium, które bardzo dobrze było przyjęte, promowaliśmy literaturę.
0: Dlaczego warto inspirować się księdzem doktorem Marcinem Lutrem?
1: Osobiście myślę, że to wybitna postać pod względem teologicznym, czyli inspirująca dla wiary, dla takiego zaangażowania się też w społeczności. Jego działalność i też jego przemiana są bardzo ciekawe, choćby przemiana osobowości, kiedy z ustraszonego młodego człowieka stał się odważny świadek Jezusa Chrystusa. Trzeba też dodać, że na pewno nie był człowiekiem bezbłędnym, miał swe wady jak każdy człowiek.
0: Ale to mimo wszystko aktywność, która odróżnia od innych, ma charakter selektywny. W dzisiejszych czasach taki nacisk na selektywność jest znowu bardzo popularny i rozwija się we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tylko czy to dobre i właściwe? Czy musimy wspierać polaryzację? Czy raczej nie należałoby dążyć do większej jedności chrześcijan?
1: Ja myślę, że nie chodzi tutaj o to jakieś przypominanie albo akcentowanie zbytnie różnic, ale może właśnie takie zdrowe rozwijanie świadomości własnej tożsamości. Skąd się wywodzę, kim jestem, kim jestem ukształtowany kulturowo, duchowo. Myślę, że warto wiedzieć o swym duchowym DNA, o swej tradycji duchowej, a propos tradere, przedawanie, przekazywanie, czyli może docenienie tego, co mi było przekazane, dostrzeżenie w tym wartości, dostrzeżenie może tego, że to jest jakimś skarbem wiary i też takie zapobieganie, by nie żyć i nie działać w stylu cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Czyli może to jest tak, że kiedy lepiej rozumiem to, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, to wtedy łatwiej mi jest rozmawiać z innymi, bardziej ich słuchać, starać się rozumieć.
1: Dokładnie, na pewno jest to przydatne do kontaktów międzydenominacyjnymi, może i międzyreligijnymi. Kiedy wiem, kim jestem, wiem o tym, skąd się wywodzę, to mogę potem bez jakichś tendencji agresywnych albo jakichś
0: deprecjonowania tego drugiego.
1: Mogę go respektować, mogę się nim inspirować, a mogę też być wdzięczny, że mam takie pochodzenie, jakie mam.
0: Skąd wziął się pomysł, by utworzyć takie stowarzyszenie? Jakie są korzenie tworzenia tego typu organizacji?
1: No, właściwie to stowarzyszenie, to czeskie, Združenie Martina Lutera w Czeskiej Republice, ma swe korzenie w sumie w Niemczech. W Czechach powstało na końcu lat 90. Te kontakty z Niemcami były już wcześniej, a więc takimi korzeniami tej organizacji oczywiście są Niemcy, a zwłaszcza organizacja Martin Luther Bund. Tą organizacją nawet już były kontakty w czasach komunizmu. Mój poprzednik ksiądz Jan Cieślar długie lata był współpracownikiem.
0: Współpracownikiem tej organizacji w Niemczech.
1: A potem przyszły czasy po rewolucji aksamitnej, kiedy właśnie partnerzy z Niemiec chcieli jakiegoś oficjalnego stowarzyszenia, z kim by mogli współpracować, a też wspierać. I właśnie na końcu lat 90. powstał oficjalnie Združenie, czyli Stowarzyszenie Marcina Lutra. A jak mówimy, może jeszcze przytoczę te korzenie w Niemczech. Ta organizacja Martin Luther Bund, czyli Związek imienia Marcina Lutra, powstała w latach 30. w Wrocławiu, ówczesnym Breslau. Została utworzona właśnie w celu niesienia pomocy i wspierania ewangelicko-luterańskich wspólnot w tak zwanej diasporze, czyli rozproszonych grup, parafii, wiernych, żyjących w mniejszości. Te organizacje różne już działały w XIX wieku, ale właśnie potem były zrzeszone do tego Martin Luther Bundu i one w sumie działają na całym świecie.
0: Gdzie jeszcze istnieją podobne związki?
1: Podobne związki, stowarzyszenia partnerskie, organizacje, które mają podobne cele, jak to nasze stowarzyszenie. Działają w Europie, w Niemczech, w Polsce, na Słowacji, w Szwajcarii, Liechtensteinie, ale też oczywiście dalej na Węgrzech, w Holandii, Francji, Ukrainie, Rosji.
0: Poza Europą też gdzieś?
1: W Brazylii na przykład, w Namibii, tak? Także bardzo szeroki zakres działania jest udziałem tego związku.
0: Robimy krótką pauzę, by posłuchać muzyki. Golec Orkiestra, utwór zainspirowany słowami Dawidowego psalmu 40. Oto Pan mój, miłosierdzia król.

0: Wracamy do dzisiejszego Głosu Chrześcijan. W pierwszej części ksiądz Emil Macura mówił o stowarzyszeniu Marcina Lutra, jego korzeniach i o tym, że znajomość własnej tradycji nie musi prowadzić do zamykania się na innych, ale może pomagać w dialogu. W drugiej części będzie więcej o konkretnych inicjatywach stowarzyszenia, o pracy parafialnej w Karwinie oraz o pamięci o miejscach, które zniknęły z krajobrazu dawnego górniczego miasta.
1: Z księdzem Emilem Macurą, przewodniczącym Stowarzyszenia Marcina Lutra, rozmawiam o tożsamości, dialogu, o współczesnych inspiracjach, impulsami sprzed lat. Czym możecie się pochlubić w swojej działalności za ostatnich kilka lat? Jakie były wasze najciekawsze inicjatywy? Co wydaliście?
2: No, w tych poprzednich latach, już jakiś czas to jest, publikacje o charakterze wyznaniowym i dogmatycznym miały miejsce. Może przytoczę współudział w wydaniu Księgi Zgody, zwana Kniha Sforności.
1: Zbiór ksiąg wyznaniowych Kościoła Luterańskiego.
2: Może wspomnę też mały katechizm księdza doktora Marcina Lutra, ale też publikowaliśmy różne brożury, na przykład Jekrzes Dzieci Biblickich, tam z polskiego środowiska.
1: Aha, czyli tłumaczenie polskiej publikacji na czeski.
2: Tak, tak, ale też różne dalsze, może takie ulotki, wsparcie różnych takich ewangelickich inicjatyw chrystocentrycznych, które jakoś są w ramach tej filozofii, którą ma nasze stowarzyszenie. Może jeszcze wspomnę z tych ostatnich lat. W ostatnim czasie właśnie chcemy więcej się koncentrować na popularyzację dzieła i osobowości Marcina Lutra między młodymi. Bowiem w Republice Czeskiej istnieje jeszcze luterowa społeczność, albo na przykład Hereditas.
1: Stowarzyszenie historyczne.
2: Którzy więcej się koncentrują na tej formie albo na tej przestrzeni publikacyjnej, a myślę, że troszkę brakuje tego, by dotrzeć do młodych ludzi, by im pokazać wartość tego, co są nasze korzenie. A więc właśnie dlatego i na przykład na sam Orłowa mieliśmy swój wykład, prelekcję, mieliśmy stoisko z literaturą i chcemy dotrzeć właśnie do młodych ludzi. Chcemy troszkę się inspirować Polską, gdzie na przykład Noc z Lutrem i inne osiągnięcia mają miejsce właśnie w celu przybliżenia tej postaci, tego dzieła młodym ludziom. Żeby nie wszystkie stowarzyszenia musiały tylko publikować, wydawać.
1: Zajmować się historią jako czymś, co było dawno.
2: Ale można troszkę przynieść bliżej współczesnemu pokoleniu Marcina Lutra. Jeszcze wspomnę, że nasze stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje z tą niemiecką, możemy powiedzieć, matką, z tymi naszymi korzeniami, gdzie regularnie jeździmy na konferencje, na różne spotkania i oni też jeżdżą tutaj, a więc ta współpraca jest żywa i szukamy dalszych możliwych dróg, jak może i z tego świata niemieckiego, luterańskiego się inspirować czymś. Są różne pomysły, ale niektóre na razie są tylko pomysłami.
1: Jesteś od lat proboszczem parafii ewangelickiej w Karwinie. W jaki sposób działalność Stowarzyszenia Marcina Lutra jest ci pomocna w twojej codziennej służbie? Jak to ubogaca pracę parafialną?
2: Właśnie tym, że człowiek działając w tym stowarzyszeniu trochę więcej myśli o tych swych korzeniach, to udaje mi się, myślę, troszkę młodych też mieć na nich wpływ, na to, jak na przykład widzą, postrzegają liturgię w zborze. Teraz wydaliśmy takie małe zakładki, 10 przykazań i wyznanie wiary, więc też chcemy właśnie, by coś było namacalnego, coś, co przekazujemy też młodym ludziom. A więc myślę, że przydatne to jest w tym, że jak możemy, na ile możemy, staramy się w młodym pokoleniu też tę tożsamość luterańską jakoś odkrywać.
1: A skoro już rozmawiamy o twojej parafii, charakter pracy u nas na dołach, jak my to mówimy, w byłym już niestety czy stety Zagłębiu, jest nieco inny niż na terenach podgórskich naszego Śląska Cieszyńskiego. Czym się charakteryzuje?
2: Właśnie myślę, że mogę powiedzieć, że służba na dołach jest inna, zwłaszcza w tym, że mniejsze ma znaczenie właśnie ta tradycja, to tradere, przekazywanie z pokolenia na pokolenie, że to, co właśnie w obszarach podgórskich jest więcej naturalne, że dziadek był aktywny w kościele, jego dzieci, wnuki, to u nas nie za bardzo funkcjonuje, a też oczywiście miasto to zupełnie coś innego. A tu na dołach było też właściwie to, że migracja, oczywiście kiedyś było taki więcej centrum duchowe Karwina 2, Doły, gdzie ludzie najpierw zbierali się w sali restauracji, potem w szkole, potem w kaplicy cmentarnej, no a potem tu Karwina Kościółek. No ale z biegiem czasu tak się złożyło, że tutaj znamy, jak to jest teraz.
1: Tamtej Karwiny po prostu nie ma, z powodu szkód górniczych zniknęła z powierzchni ziemi.
2: A więc nasz kościół tu kupił budynek w centrum i właśnie od tych iluś lat koncentruje się wszystko więcej tutaj. Oczywiście działamy w obszarze całego miasta, ale jest inaczej. Mamy teraz, pracujemy na tak zwanym zborniku w ramach jubileuszu zboru i właśnie jest dużo ludzi, którzy wspominają właśnie tamte czasy, kiedy luteranie zbierali się właśnie na Karwinie Dole, jak tam działali, jak to tam żyło. Dzisiaj już wszystko jest inaczej.
1: Dziś jest inaczej. Nie tylko w pracy zborowej, ale także jeżeli chodzi o cmentarze. W związku z tym nie mogę nie zapytać o pewien cmentarz, który dzięki inicjatywom paru entuzjastów stał się słynnym. Karwina Meksyk, zapomniany cmentarz ewangelicki. No właśnie, czy naprawdę zapomniany?
2: Ten cmentarz nie był nigdy zapomniany, nie jest zapomniany, tylko nie było sił ludzi, by się o niego troszczyć. Potem, kiedy za przeszłego reżimu tam były ukończone pochówki i było potem wszystko inaczej.
1: Jak postępują prace społeczne na tym miejscu? Jak rozwija się współpraca ze stowarzyszeniem Olza Pro?
2: Wspomniana Olza Pro, myślę, że mogę tylko mówić bardzo wdzięcznym tonem, że właśnie ludzie, którzy stoją za tą organizacją, zwłaszcza pan Stanisław Kołek i inni, bardzo żmudnie pracują, systematycznie troszczą się o to miejsce, zbierają fundusze, więc teraz ta współpraca, myślę, że jest bardzo dobra, nawet tu z parafią, i są organizowane brygady i są jakieś pomysły do przyszłości, więc myślę, że jest dobrze.
1: Dzięki serdeczne za miłą rozmowę. Życzymy błogosławieństwa w pracy, służbie tutaj w Karwinie i w Stowarzyszeniu Marcina Lutra.
2: Dzięki wielkie. Dzięki, miłego dnia.

0: Słowo Boże i modlitwa.
1: Jesteśmy w tygodniu pomiędzy świętami przypominającymi narodziny Kościoła, to znaczy świętami zesłania Ducha Świętego, a świętem Trójcy Świętej, to niedziela przed nami. Dlatego chcę zaproponować, byśmy dziś wsłuchali się wspólnie w słowa z listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, pierwszego rozdziału, od 3 do 14 wiersza. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony majestat Jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o waszym zbawieniu. W Nim uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią, świętym duchem obietnicy, duchem, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa, odkupienia tych, których On nabył, aby był uwielbiony Jego majestat. Módlmy się. Panie Boże niebiański Ojcze, posłałeś swojego Syna i swojego Ducha na ten świat, by objawić nam tajemnicę swojej istoty. Daj nam wiarę, która ufa Tobie całkowicie, miłość, która rozpoznaje Twoją wielką miłość i nadzieję oglądania Ciebie w wieczności. Wysłuchaj nas przez Chrystusa Jezusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pora by się powoli żegnać. Na koniec posłuchajmy zatem muzyki, jak zwykle. Jedna z nowych pieśni powstałych w ramach projektu Pieśniopisarze. Utwór pod tytułem Czas, autorstwa Estery Kukier, Julii Klimowicz i Pauliny Gorczycy. A ja życzę miłego wieczoru, do usłyszenia i zostańcie Państwo z Bogiem.